0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Oskarżenie o współpracę z obcym wywiadem jest wyrok w sprawie małżeństwa z Rosji. CBA w Szpitalu Południowym zabezpiecza m.in. dokumentację. Francja pierwszym półfinalistą, Maroko żegna się z mundialem. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Jest wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą. Prokuratura podziela wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
1: Te oskarżenia uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
0: Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego Szpitala Południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w Szpitalu Południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
2: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu, Dawida Kacprzyka, oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
0: O czym informował Michał Rawa. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej 4 miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
4: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch tor nie ma mowy raczej.
0: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
4: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
0: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kyliana Mbappé. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po pięknym strzale z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembélé. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał, jak się okazało jedyny, oddało dopiero w 82 minucie. Francuzi w półfinale zagrają z wygranym z pary Belgia-Hiszpania. Ten mecz dzisiaj o 21:00.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku, 4,5 minuty po godzinie 6. To już piątek, 10 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: Texas i Summer Sun na antenie Radia Plus, 12,5 minuty po godzinie 6. Jest piątek, 10 dzień lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Samson, Sekunda, Sylwian i Witalis. Wszystkiego najlepszego. Tego dnia urodzili się m.in. Magda Gessler, czyli polska restauratorka, aktorzy znani z serialu Rancho, Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski, a także Emilian Kamiński i piłkarz, trener Sebastian Mila. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny. Wśród Was, drodzy słuchacze, również, a za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze, kolejne przeboje z nutą nostalgii. Chciałam powiedzieć najnowsze wiadomości, ale na te trzeba będzie poczekać jeszcze 17 minut. Czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o konsekwencjach wyznawania wiary. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Ten fragment Ewangelii mówi, że w wyznawaniu wiary potrzebne jest męstwo. Męstwo, które niejednokrotnie może doprowadzić do tego, że będzie trzeba położyć na szali jakąś relację, jakąś znajomość, jakiś kontakt, ponieważ będzie trzeba komuś powiedzieć prawdę. Tak błądzisz, tak pogubiłeś się, tak nie żyjesz po Bożemu. Męstwo jest konsekwencją prawdy. Prawdy, którą mamy żyć na co dzień. Módlmy się o ducha męstwa.

Żeby szczęśliwym być, to na Jantar na antenie Radia Plus. Mam nadzieję, że szczęścia nikomu dzisiaj nie zabraknie. Mamy piątek, to początek weekendu. Mam nadzieję, że plany również wspaniałe. My mamy plan, żeby po godzinie 8.10 rozstrzygnąć nasz konkurs, naszą zabawę. Pokaż, jak się ruszasz. Oj, będą emocje.

i nakłaniania do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli grozi 5 lat więzienia. Przemycali narkotyki do Europy. 18 osób zatrzymanych w Ekwadorze. Wśród nich jest Polak i Albańczyk, podejrzani o kierowanie grupą. Według służb gang był związany z polską i albańską mafią. 11 osób zostało zatrzymanych wczoraj, a 7 już wcześniej trafiło do aresztu. Dziś sporo siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują 5. miejsce w tabeli. Awans wywalczy 7 najlepszych reprezentacji plus gospodarz, czyli reprezentacja Chin. Dziś przed Polkami mecz z Brazylią, jego początek o 12:00.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 27 minut, godzina 7 w Radiu Plus. Za chwilę Madness, Our House, a teraz Classics, New Never Comes. Mamy piątek, 10 dzień lipca.

domek, our house, Madness na antenie Radia Plus. Z domku czasem warto wyjść, nawet jak trochę pada, parasolka, dobre kalosze i proszę, idziemy przed siebie. W końcu weekend przed nami, nie ma co go przesiedzieć w domu, gdyby pogoda nie sprzyjała tak za bardzo. Ważne, żeby tak mocno nie wiało, żeby tego parasola nam nie wyrwało, chociaż przecież są kurtki przeciwdeszczowe z fajnym kapturem. Chociaż kilka chwil na spacerze warto spędzić, a my przypominamy dzisiaj nasz finał zabawy Pokaż jak się ruszasz. Za chwilę na antenie Radia Plus Ricky Epoveri, Sara Perket i Amo, będzie 2+1, choć pomaluj mój świat, a ja przypominam, że przed siódmą oczywiście jeszcze przyjrzymy się, co wydarzyło się ciekawego 10 lipca, o czym powinniśmy pamiętać.

0: Chodź pomaluj mój świat i 2 plus 1 na antenie Radia Plus za 9 minut 7. Czas na przypomnienie, co wydarzyło się ciekawego, fascynującego albo wartego zapamiętania 10 lipca.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 10 lipca 1649 roku w czasie powstania chmielnickiego rozpoczęła się heroiczna obrona Zbaraża, uwieczniona później przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem. Tego dnia w roku 1865 we Wrocławiu założono najstarszy w Polsce ogród zoologiczny, a 10 lipca 1940 roku uważa się za początek bitwy o Anglię. Miał na imię Antypas, pochodził z Lubeczu, ale do historii przeszedł jako Antoni Peczerski. W młodości trochę czasu spędził na greckiej górze Athos, wśród tamtejszych mnichów pustelników. Kiedy wrócił w okolice Kijowa, postanowił, że nie zmieni trybu życia, a tryb ten przypadł do gustu także jego coraz liczniejszym uczniom. Wspólnie w skale wydrążyli całą cerkiew otoczoną celami i tak powstała Ławra Peczerska. Antoni, patron wschodnich pustelników, dożył w niej lat 90, otoczony powszechnym szacunkiem. To w tej ławrze Nestor Kronikarz stworzył powieść minionych lat, dzięki której Ukraina należy do nielicznych narodów europejskich, które posiadają własną pisaną tradycję historyczną już od XI wieku. Tam też mnich Alipiusz Pieczerski doskonalił ukraińskie malarstwo ikonowe. Na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej znajduje się prawie 140 zabytków. W roku 1990 została ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a ostatnio znów była celem rosyjskich nalotów na Kijów.

Silent Running, Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus w piątek 10 lipca. Dzień się budzi, budzimy się i my i mamy pewnie mnóstwo pomysłów na to, jak ten piątek przeżyć, przetrwać i dobrnąć do jego końca po to, żeby rozpocząć już weekend. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, czy tutaj coś się na weekend zmieni, czy więcej słońca, czy nadal sporo deszczu. O tym opowiemy za chwilę na antenie Radia Plus, więc myślę, że warto z nami pozostać, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Minister zdrowia po spotkaniu z Naczelną Radą Lekarską. Czy będzie rewolucja w ochronie zdrowia? Powiemy też o zarzutach po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. I o wakacjach w mundurze można poznać realia służby wojskowej. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nowe otwarcie, tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują wczorajsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
2: No na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
3: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
4: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: To w ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym i burzę wokół zarobków lekarzy. Odpowiedzą za zniesławienie, nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent sprzed tygodnia.
5: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
1: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że dąży ona do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie. Podejrzanym grozi rok więzienia. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
6: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę.
7: Proszę pan nie wejść.
8: Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę wyjść w tej chwili.
1: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 6 tysięcy złotych, zaś 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej.
9: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie, mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
1: Mówi kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Kolejny turnus od 13 lipca do 8 sierpnia.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę w Radiu Plus Bonnie M. Sunny, teraz Ever David Words. To piątek, 10 dzień lipca. Rozkręca nam się dzień pięknie.

Sany Boniem na antenie Radio Plus, 12 minut po godzinie 7. Jak nie dziki w miastach, to łosie w Bałtyku, a jak nie łosie w Bałtyku, to kangury spacerują. Wczoraj mówiliśmy o bykach rasy limuzinę, czy tam krowach, nie wiem, już nie pamiętam, w każdym razie stado się rozpierzchło. A tutaj proszę, informacja z okolic gminy Polanów. Otóż puma grasuje w lesie. Gdzieś komuś uciekła. Leśnik, który ją widział, mówi, że chyba stara i głucha, bo krzyczała, nic nie reagowała. A może po prostu potulna, nie wiem, w każdym razie wszyscy ostrzegają, żeby do lasu na razie w okolicach tej gminy się nie wybierać, to na Pomorzu, przypomnę. 12 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, teraz rano wstaje za chwilę na naszej antenie m.in. Modern Talking, Brother Louie, będzie też Roxette i Joyride.

I oto jest najlepsze miasto do życia na świecie. Kopenhaga, ponownie najlepsze oto miasta, które znalazły się na podium. To za chwilę o tym opowiem, ale skupmy się na duńskiej stolicy, która pozostaje wzorem dla innych metropolii. Po raz drugi z rzędu Kopenhaga zwyciężyła najwyższe noty przede wszystkim za stabilność, infrastrukturę oraz edukację, a także bardzo wysokie oceny w kategorii kultury i środowiska. Mnóstwo połączeń rowerowych i tak dalej, to powoduje, że Kopenhaga jest w czołówce. Drugie miejsce to Wiedeń, od lat w ścisłej czołówce. Mieszkańcy mówią, że mimo statusu dużej europejskiej metropolii, miasto zachowało spokojne tempo życia. No i jeszcze trzecie miejsce to z kolei Australia. Melbourne, najwyżej sklasyfikowane miasto spoza Europy. Za chwilę na naszej antenie Jeanette Perquet-Epas, potem sprawdzamy, co dzieje się wokół nas, czyli wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, czy warto dzisiaj wyruszyć w jakąś podróż, a jeśli warto, to jak się ubrać? To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7:00.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Powinniśmy być delikatni, by nie zniszczyć przyjacielskich relacji z Polską, mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy komentował ostatnie spotkanie z przywódcą Polski, Karolem Nawrockim.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w piątek 10 lipca. Za chwilę zaproponujemy wam chłopców z Placu Broni z piosenką Kocham Cię, a teraz No Mercy, Where Do You Go?

To chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Plus, to teraz lecimy na plażę. No właśnie, włoscy restauratorzy są zniesmaczeni, bowiem jak ktoś kupuje, no płaci za wejście na plażę, za leżak i za parasol, no to już, no bo ceny są takie duże, że już nie starcza na kanapkę, więc przynosi własną. I restauratorzy właśnie załamują ręce, bo nie mogą zarobić. No trochę na tym parasolu, ale to są za pieniądze, jak oni by chcieli jeszcze więcej. Zrobiła się wielka awantura we Włoszech, turyści wypoczywający w Apulii, no właśnie, przynoszą własne kanapki, własną fokaccię i to w ogóle, nie wiem, restauratorzy są załamani. Ja bym zaproponowała coś innego, coś, co zresztą chyba na greckich plażach, jak dobrze pamiętam, jeszcze funkcjonuje. Płacisz za kawę, czy tam za kanapkę, a wtedy leżak i parasol dostajesz gratis. I wszystko jasne. Za chwilę na naszej antenie Mama Sendy Papa z California Dreaming będzie też Kenny Loggins, Footloose za 17 minut 8, coraz bliżej naszej akcji, a właściwie naszego finału akcji Pokaż jak się ruszasz, to wszystko po godzinie 8. Ja już jestem bardzo, bardzo tutaj podekscytowana tym, co się wydarzy.

Kenny Loggins, Footloose na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 8, a po 8 rozstrzygnięcie naszej akcji Pokaż, jak się ruszasz. 2 tygodnie minęło, jak z bicza strzelił. Mnóstwo konkurencji i aktywności fizycznych się pokazywało. Mnóstwo zgłoszeń od Was, mnóstwo wspaniałych zdjęć, pomysłów, jak spędzać wolny czas. No i bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że ten konkurs tak ładnie się nam rozwinął, ale czas na finał. Finał już za chwilę, po godzinie 8 na antenie Radia Plus wybierzemy osobę, która dostanie od nas rakietę tenisową, zaproszenie na kort, krótki instruktaż albo i sparring na tym korcie, no i zaproszenie do Warszawy oczywiście na spotkanie z nami. Zapraszamy za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Teraz jeszcze Madonna przed godziną 8 z piosenką Material Girl.

0: Radio Plus.
1: Reforma systemu ochrony zdrowia. Sprawdzimy, jak proponowane zmiany komentują dyrektorzy szpitali. Szef MSZ-u ostrzega, Kreml szykuje kolejne prowokacje. Celem może być NATO. Przeniesiemy się też za ocean. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził reporter Michał Skolimowski.
2: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
3: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
2: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
4: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
2: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
1: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
5: Nie komentujemy tego, co mówią służby, czy to nam, nasze polskie, czy to tym bardziej sojusznicze. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Przypomnijmy, podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili gotowość do zbiorowej obrony w przypadku ataku z zewnątrz. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
6: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruch głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
1: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że do 2038 roku te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi pokonali drużynę z północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
1: A kto zagra z Francuzami o finał, przekonamy się już dzisiaj. O 21:00 mecz Hiszpania-Belgia.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8. Za chwilę na naszej antenie Chris Ria, będzie ABBA, The Winner Takes It All. No właśnie, zwycięzca bierze wszystko. Kto jest zwycięzcą naszej zabawy? Pokaż, jak się ruszasz. Okaże się za chwilę w Radiu Plus.

0: I can hear your heartbeat na antenie Radia Plus 3. Ja serduszko lubi wysiłek. Jest z nami Edward. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, miło mi.
0: Witam serdecznie. Na co dzień za kółkiem to trochę się siedzi, co? Za tym kółkiem.
1: Tak, trochę się siedzi, dlatego potem trzeba pobiegać.
0: No właśnie, kiedy wpadłeś na pomysł, że będziesz grał w tenisa?
1: Za młodo miałem rakietę, ona gdzieś tam się
0: taką
1: przywalała.
0: Taką drewnianą albo aluminiową, niech zgadnę.
1: Aluminiową, tak, takiego ciężkiego potwora.
0: Tak.
1: Wtedy to były czasy, jak się odbijało na placyku przez ławki takie stare.
0: A, to w ten sposób, bo ja o ścianę budynku.
1: A można było też tak na
0: placyku. No nie bardzo można, bo sąsiedzi krzyczeli. No dobra, i to były początki, tak? A co potem?
1: To były początki. Potem jak się przeprowadzałem, to znalazłem tę rakietę i to już byłem takim w wieku właśnie, tak napisałem, 50 lat. Po oglądaniu paru meczów, bo to się zrobiło u nas modne za sprawą Furgacza, prawda, i zawodników. Postanowiłem spróbować i kiedyś wydawało mi się to nudny sport, prawda,
0: bo jak taki monotonny. To nudny? Tyle emocji.
1: No naprawdę, tak odbijałem w prawo, a teraz jednak ta adrenalina, to wszystko, co tam się dzieje, że można wygrać 6-1, zaraz można przegrać 6-1.
0: Można. Z 2-5 się nieźle wychodzi, jak mówią tenisiści, także jak przegrywamy 2-5, to jeszcze jest szansa, żeby powalczyć. No dobrze, oglądasz tenis, grasz, starasz się raz w tygodniu, jak widzę. Jesteś samoukiem?
1: Staram się raz w tygodniu, tak samoukiem, trochę na YouTubie sobie podglądałem.
0: A to dobre narzędzie.
1: Dobre, tak jak tam się ustawiać, prawda, na tyle byłem zdeterminowany, że swego czasu postawiłem sobie siatkę, tak o połowę siatki na działce i uczyłem się serwować.
0: Już mi się podoba to wszystko. Słuchaj, dobra, poszlifujemy formę, zapraszam cię do Warszawy na spotkanie na kortach. Mam dla ciebie rakietę tenisową, mam dla ciebie 1000 złotych, żeby ten przejazd, żebyś miał kieszonkowe po prostu na ten przyjazd. No i cóż, gratuluję ci serdecznie. Jestem z ciebie dumna, bo w każdym wieku można zacząć grać w tenisa. Sama jestem tego przykładem, bo zaczęłam późno, ale jakoś daję radę. Także dziękuję ci za to spotkanie na antenie Radia Plus. Zapraszam na spotkanie na korcie. A teraz nie przeszkadzam, bo słyszę, że jesteś w pracy.
1: Tak, jestem. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać naszego spotkania.
0: I to chciałam usłyszeć na koniec. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Kwadrans po 8. Drodzy słuchacze, mamy jeszcze dla was mnóstwo wspaniałych atrakcji. Ta zabawa się skończyła, ale już za rogiem czeka następna.

Znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz, w Radiu Plus. Pozdrawiam wszystkich, Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Fenomen tej piosenki jest niesamowity. Wojciech Gosowski, gdzie się podziały tamte prywatki? A za chwilę w Radiu Plus Share Strong Enough, 25,5 minuty po godzinie 8. Jeśli macie dosyć deszczowej, brzydkiej pogody, no i trochę chłodnej, no to znowu wracają upały już od poniedziałku.

Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0, a z kolei Belgowie 4-1 rozbili reprezentację USA. Początek dzisiejszego meczu o 21:00.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry jeszcze raz o poranku. Witam tych wszystkich, którzy dopiero wstali w Radiu Plus. Za 26 minut 9 pojawi się za chwilę Gypsy Kings, Bailame, a teraz status quo.

No jak jest rumba, to i gitara gra, ja to wiem. Gypsy Kings na antenie Radia Plus, Bailame na antenie Radia Plus. To oczywiście kolejny przebój z nutą nostalgii i wakacyjnym, jak to się mówi, zestem? No takim twistem, o to chciałam powiedzieć. Za chwilę na naszej antenie USA for Africa, We Are The World, elektryczne gitary, jestem z miasta. A z miasta jak się jest, to czasem trzeba pojechać poza miasto. No właśnie, i wtedy jest miło i przyjemnie. Weekend nie będzie chyba sprzyjał aż takim wędrówkom, ale od poniedziałku znów żar prosto z nieba zacznie się spokojnie od 28 stopni, a skończyć może nawet na 38, ale to bardziej na zachodzie. Za 17 minut 9, poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

za 6 minut będzie godzina 9, a skoro mówiłem, że wracają upały, no to zajrzyjmy do lodziarni. Okazuje się, że zrobiono ostatnio, sprawdzono lodziarnię. Okazuje się, że wszystko jest w miarę okej, żadnych tam problemów, jeśli chodzi o przechowywanie lodów i to wszystko, ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, mówią kontrolerzy. Sztuczki z lodami. Sztuczki są takie, że na przykład lody truskawkowe to nie to samo, co lody o smaku truskawkowym, bo jeżeli lody są truskawkowe, to muszą zawierać tyle owoców, które dadzą wyraźny smak truskawkowy, a o smaku truskawkowym po prostu mają jakiś aromat i tyle. Także zwracamy na to uwagę, a będziemy jeść smaczne rzeczy. Za 6 minut 9 za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Wcześniej oczywiście jeszcze Ace of Base, czyli kolejna piosenka z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam w poniedziałek już z Tomkiem, a za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus.
1: Czołowe zderzenie dwóch busów to na Dolnym Śląsku. Są ranni, trwa reanimacja. Nawet 45 stopni. Nad Europę nadciąga kolejna fala upałów. W Zachodniopomorskiem trwają poszukiwania pumy. Zwołano sztab kryzysowy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zostały ranne, jedna z nich ciężko. Czołowe zderzenie dwóch busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie podróżowało nimi 7 osób.
2: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO w odniesieniu do jednej osoby. Na miejscu są 3 karetki LPR i 3 jednostki Straży Pożarnej. Działania trwają.
1: Mówi nam Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej w Trzebnicy. Na miejscu działają strażacy i ratownice. A potężne utrudnienia też na A4. Na wysokości Rzeszowa, na trasie w kierunku granicy, z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu w kierunku Korczowej są zablokowane.
3: W związku z tym zdarzeniem zablokowany jest zjazd z autostrady na węźle Rzeszów Wschód w kierunku S19. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się jednym pasem.
1: Mówi Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Jak przekazały służby, w ciągu dnia przewidywane jest całkowicie zamknięcie A4. Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry najpewniej jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedział to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczał, trwają ostatnie prace nad dokumentem.
4: Zapytamy agencję, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, skoro nie ma ważnego dokumentu. Czy jego wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Potężne upały wracają do Europy. Gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają. Temperatury sięgną nawet 45 stopni. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak upalnie ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
6: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 32 stopni, natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
5: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
1: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gmina Polanów postawiona na nogi. W Zachodniopomorskiem trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano też sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po to, by jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić.
7: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
1: Mówi nam Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. I jak dodaje, przy spotkaniu ze zwierzęciem trzeba zachować szczególną ostrożność.
7: Nie wołamy, nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy, no spokojnie się oddalamy. Z tego co widzimy jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali, tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
1: Przypomnijmy, o grasującej w regionie pumie poinformował leśników myśliwe. Na razie nie wiadomo, skąd się tam wzięła.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Desidley, Voyage, Voyage. Na początek.

Every Time We Touch i Maggie Reilly w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 19 minut po 9, 10 dzień lipca w kalendarzu i piątek, jeden z Waszych ulubionych dni. Chociaż weekend nie zapowiada się najbardziej pogodnie, to jest też szansa, że po weekendzie wróci do nas lipcowe lato, a nie wrzesień w listopadzie, w lipcu właściwie. No ale myślę, że i tak będzie sporo radości z tego, że po prostu można trochę odpocząć, a jak brzydka pogoda, to nie będzie nas gnało do jakichś prac, które wiążą się z tym, żeby przebywać na zewnątrz.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: I ty, właśnie ty, będziesz moją.
0: Radio Plus.

Dary i z okazji urodzin, jubileuszu, nie, też nie do końca jubileusz, bo to nie okrągła data, ale wiemy o co chodzi. Natomiast dzisiaj o 12 pokazowe karmienie kapibar, więc jeśli jesteście w okolicach albo macie chwilę i te kapibary są dla was jednym z piękniejszych zwierzątek, no to może zdążycie jeszcze do 12 do wrocławskiego zoo dotrzeć, żeby to karmienie obejrzeć. One Night in Bangkok i Murray Head teraz w Radiu Plus.

Sugar Ray Below w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, chociaż muzyką sobie osładzamy tę pogodę. A do 10 jeszcze między innymi Flying Pickets i Only You. Do 10, 16 minut.

0: Radio Plus.
1: Turbina wiatrowa na autostradzie, utrudnienia na trasie pod Rzeszowem. Upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Wakacje z wiarą, powiemy o zbliżających się festiwalach religijnych. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Utrudnienia na autostradzie pod Rzeszowem mogą potrwać nawet do jutra. Z ciężarówki na A4 spadła część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Emanuela Kwaśniak.
2: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
3: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
2: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
1: A relacje naszych reporterów z autostrady A4 pod Rzeszowem w kolejnych wiadomościach. Nie udało się uratować życia rannego kierowcy. Niedaleko Trzebnicy zderzyły się dwa busy. W jednym z nich podróżowało 6 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala. Kierowca drugiego jechał sam, zmarł mimo reanimacji.
4: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR, bo już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
1: Mówił Dariusz Zajączkowski z Trzebnickiej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku będzie teraz ustalać policja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sukces służb. Po wielu miesiącach poszukiwań zatrzymany został jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Napad miał miejsce w grudniu 2024 roku.
5: Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
1: Powiedziała nam Edyta Adamus ze stołecznej policji. To był jeden z najsłynniejszych napadów w Polsce. Trzech mężczyzn przebranych w ubrania firmy przewozowej obrabowało jubilera w ciągu minuty. Straty oszacowano na około 1,5 miliona złotych. Potężne upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają, temperatury sięgną nawet 45 stopni. Michał Rawa.
6: Tak upalnie ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
7: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
6: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
1: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW. Również w Paryżu od jutra będzie obowiązywał czerwony alert pogodowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Festiwale, rekolekcje i spotkania młodych w całej Polsce trwają wakacje z wiarą, a propozycje na najbliższe tygodnie przejrzała Aneta Paszko.
8: Już w weekend 11-12 lipca kumulacja Festiwalu Życia w Kokotku. Warto być, mówi Szymon Zmarlicki, koordynator wydarzenia.
9: Na festiwalu są codzienne msze, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy, bardzo konkretne, trafiające do młodych treści formacyjne, duchowe.
8: Do 14 lipca na Placu Papieskim w Starym Sączu trwają rekolekcje uwielbieniowe Strefa Chwały. Harmonia będzie z kolei tematem 39 FSM, który rozpocznie się już 19 lipca.
10: Oprócz tych duchowych aspektów. Nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty.
8: Mówiła Joanna Kieł, rzecznik wydarzenia. Zapisy na stronach festiwali.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Always on my mind i Pet Shop Boys na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

You in again i Bee Gees w Radiu Plus Lato z notą nostalgia. Jestem ciekawa, czy Edwardowi uda się wygrać ponownie. Przypominam, że dzisiaj o poranku mieliśmy finał naszej akcji Pokaż jak się ruszasz. Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy, ale to właśnie Edward będzie tym szczęśliwcem, który zagra z Kasią Kozimor na korcie i do niego powędruje nagroda główna. Kiedy to będzie, na pewno damy wam znać i o tym oczywiście będziemy opowiadać i relacjonować. Natomiast to jeszcze nie koniec atrakcji na naszej antenie. Mniejsze i większe będą się działy. Jeszcze w lipcu zabierzemy was na przykład na Dolny Śląsk, a dzisiaj też mam dla was prezent, niespodziankę. Za chwilę opowiem.

Artystka odeszła w Portugalii w wieku 75 lat i ta Portugalia to było też takie dla niej jedno z miejsc do życia, gdzie już pierwszą posiadłość kupiła tam w latach 70. i dzieliła swoje życie pomiędzy Walię i Portugalię właśnie. No i też między życie zawodowe i prywatne i te koncerty, na które mogliśmy jeszcze w ubiegłym roku pójść i w tym roku już się nie uda. No ale tak, zmierzam do tego, że czasami jest tak, że coś się wydarza i wydaje się, że to przez przypadek, a nie jest, bo Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła przed chwilą, a teraz If You Are a Woman i Bonnie Tyler.

In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11. Teraz na zegarze 10 dzień lipca w kalendarzu, a 10 dzień lipca to między innymi Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Jeśli chodzi o kebaby, no to w Polsce jest chyba taka już świecka tradycja, że kebab już coraz bardziej polski, choć przewędrował do nas z innych krajów. A jeśli chodzi o frytki, tutaj z frytkami możemy trochę poszaleć, bo i kebaby możemy jeść z frytkami, ale co jeszcze? Ketchup czy może cukier? Różnie bywa, skoro placki ziemniaczane też z cukrem. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was i pytam dzisiaj, być może będą też przepisy na jakieś specjalne sosy. Zachęcam. Pytam dzisiaj właśnie o to, co do frytek, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest wyrok za zabicie seniora w Gdańsku, za chwilę szczegóły. Inflacja poniżej 3% to najnowsza prognoza NBP. Powiemy też o konkursie na taksówkarza roku w Poznaniu. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mąż, żona i jej kochanek zostali skazani za zabicie seniora. 25 i 20 lat więzienia, takie wyroki zapadły w głośnej sprawie zabójstwa 78-latka w Gdańsku. Ofiarą był dziadek oskarżonej kobiety. O szczegółach Maciej Marcinowicz.
2: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie na Warmii. Policjanci podczas interwencji natrafili na niewybuchy z czasów wojny. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów i strażaków.
3: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
1: Mówiła Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim. Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej. Inflacja poniżej 3%. Według najnowszej prognozy Narodowego Banku Polskiego średni wzrost cen na koniec roku wyniesie 2,9%. Jednocześnie NBP przewiduje, że wzrost PKB powinien wynieść 3,7%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki powinien być taki kierowca.
4: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
5: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogą, a nie objazdy jakieś tam robić.
6: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgorzaty, która jeździ taksówką po Poznaniu od 6 lat, jej auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
7: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić szale. Ja się śmieję, że taksówkarz trochę jak psycholog, musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. Po Poznaniu jeździ ponad 6 tysięcy taksówek.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Foreigner na początek tej godziny.

Rembrandt i Just the Way It's Baby w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 17, prawie 18 minut po 11. W wiadomościach Radia Plus słyszeliśmy przed chwilą o tym, że Poznań wybiera najlepszego taksówkarza roku, a ja nawiążę do warszawskich taksówkarzy, bo to ciekawa historia. Wczoraj właśnie jechałam z panem, który w oczekiwaniu na klientów pisze książki. Dwie już napisane, czekają być może na wydanie, kilka wydawnictw zainteresowanych, trzecia powstaje, więc życzymy powodzenia i to też jest takie ciekawe. Co robić, gdy czekamy? Można to wykorzystać jakoś produktywnie, ale wracając do dzisiaj, 10 dzień lipca, między innymi dzień frytek i o te frytki dzisiaj pytam, co do nich. W wiadomościach między innymi to, że najlepiej do frytek to ryba nad jeziorem, do tego jeszcze zestaw surówek. Zapachniało mi wakacjami, takimi nad jeziorem w Łagowie na przykład i z takim nastoletnimi czasami, więc pobudzacie tutaj wspomnienia w swoich wiadomościach, ale jeszcze 5 minut czekam na te wiadomości od Was, co do frytek, czy to może być sos zimny, ciepły, z czym najbardziej lubicie frytki. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Tak jak wspominałam, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.

0: Tell It To My Heart i Taylor Dane w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. Wracamy, a właściwie wracamy do tematu frytek i takie wspomnienie z dzieciństwa od Arkadiusza, które sprawi, że chyba dzisiaj wszyscy pomyślimy o frytkach ciepło i myślę, że niewiele osób skorzysta i te frytki dziś usmaży. Dzień dobry, Arkadiuszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pytałam o to, z czym frytki? Frytki ze szklanką mleka, ale to, co napisałeś jeszcze później, frytki z własnych ziemniaków, smażone w oleju słonecznikowym. Jak to wytrzymywał żołądek? Nie wiem. Może dlatego, że mleko prosto od krowy, a nie odtłuszczone z mleczarni jak teraz. Wiesz, takie frytki usmażone na oleju, ciężkie trochę, ale jakie to było pyszne. Czy ziemniaki obierane były? Bo ja przyznam, że nawet tylko szorowałam, nie chciało mi się obierać i takie smażyłam.
1: Nie, obierane. Mama zawsze obierała, bo to wiadomo.
0: Czyli
1: dzieciństwo.
0: Czyli zdarza ci się jeszcze takie frytki sobie przyrządzić, czy już jednak dbasz o linię?
1: Dbam o linię raczej. No to już nie jest to samo. Nie ma takiego oleju, nie ma takich ziemniaków, nie ma takiego mleka.
0: Ach, kiedyś to były czasy, teraz już czasów nie ma, ale mam dla ciebie prezent. Ręcznik od Radia Plus Plażowy. Czy wakacje przed tobą, czy urlop przed tobą, czy już za tobą? Jak to wygląda?
1: Przede mną.
0: Przed tobą. Czy jakiś konkretny, czy ręcznik na plażę się przyda, czy nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to wspaniale. Udanego weekendu życzę. I jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy spędzili dzieciństwo w poprzednim systemie.
0: Och, czyli wszystkich, którzy jedli ziemniaki, frytki z mlekiem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Fates of Gold i Sting teraz w Radio Plus.

Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut tylko do południa pozostało. A dzisiaj jesteśmy razem do 13. Zapomniałam wspomnieć o tym na początku. Jeśli jednak wrócimy sobie do tematu frytek, bo pytałam dzisiaj o to, z czym te frytki najlepiej smakują, ale zastanawiam się, czy też macie takie powiedzenie, że już po frytkach. Bo to u mnie się pojawiało i zastanawiam mnie, czy to jest tylko jakiś regionalizm, czy to taka zwyczajnie mowa potoczna, czyli to coś na coś już za późno, trochę jak z musztardą po obiedzie. 691-141-141, jeśli u was mówiło się podobnie i chcecie się tym podzielić, albo coś związane z frytkami, także jakieś powiedzenie u was było, to bardzo proszę.

Agadu i Zaragoza Band w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 3,5 minuty do 12. O 12 wiadomości i dzisiaj i w poniedziałek nie ma przebojowej poczty. Do 13 jesteśmy razem. Janek i Marek urlopują się, ale na krótko wracają we wtorek.

0: Radio Plus. Nocna obława po zabójstwie w Jędrzejowie. Za chwilę szczegóły. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Interweniowała policja. IPN przypomina o rzezi wołyńskiej. Powiemy o wystawie w Lublinie. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nocna obława w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Policja dostała zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie, 29-latka, zmarła. Podejrzewanego mężczyznę tropiły policyjne psy i drony.
1: Około godziny 3:00 policjanci zatrzymali 19-latka, mieszkańca powiatu jędrzejowskiego, który prawdopodobnie miał związek z tym zdarzeniem. Teraz będziemy wyjaśniać szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówił Damian Janus ze Świętokrzyskiej Policji. 19-latek czeka na przesłuchanie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów z jego partii nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących i funkcjonariuszami.
3: Możecie je postawić obok.
4: Wstyd dla pana rodziny.
5: Mam raz jeszcze...
3: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
4: A ty jest pekuś i
6: wyrzuciliście na swój brutalny sposób.
7: Domagamy się respektowania naszych praw.
8: Wy nie macie żadnych praw.
3: Nie mamy praw, właśnie.
0: Jarosław Kaczyński stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją. W swoim komunikacie stołeczni mundurowi podkreślają, że są formacją apolityczną i chcieli uniknąć napięć pomiędzy protestującymi.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Po tym jak zapadła się część kamienicy w Bydgoszczy, ściana została zabezpieczona. Dziś nadzór budowlany ma ocenić te zabezpieczenia. Pytamy, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
9: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
10: A ci, którzy są bliżej pęknięcia?
9: No muszą poczekać, aż będzie bezpiecznie, aż będziemy mieli pewność, że kamienica nie stanowi zagrożenia.
0: Mówił Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj w kamienicy przy Sienkiewicza w Bydgoszczy ewakuowano 9 osób. Ściana zapadła się w czasie pobliskich prac budowlanych.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: IPN przypomina o rzezi wołyńskiej. Na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się prezentacja wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Wołyń 43. Ofiary, relacje, miejsca pamięci. Chcieliśmy pokazać historię tych ofiar, mówi współautor wystawy dr Leon Popek.
11: Ginęli nie tylko Polacy, ginęli Czesi, ginęli Ukraińcy, ginęli potomkowie Holendrów i jest takie zdjęcie z cmentarza w miejscowości Zamostecze, która to miejscowość została też spalona i wymordowana przez UPA 30 sierpnia 1943 roku. To jest w powiecie lubomelskim.
0: Ekspozycja będzie dostępna do końca lipca.

One Way Ticket i Eruption w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 12 teraz na zegarze. Wrócimy jeszcze na chwilę do tematu frytek, bo trochę wiadomości przyszło. A propos powiedzenia, że już po frytkach albo po frytach, Daria napisała: u mnie nie mówi się, że już po frytkach, tylko że już po ptakach. Nie wiem, czy to też ze względu na jakiś regionalizm, czy tak po prostu się przyjęło. Natomiast jeśli chodzi o frytki, to najlepsze są z ketchupem w połączeniu z majonezem, a jeszcze jeśli chodzi o frytki, to mawia się u nas, że może jeszcze frytki do tego, tak w kontekście takim, że jeśli ktoś przesadza i chce zbyt wiele, no to tak pstryczkiem w nos rzucamy tekstem i może jeszcze frytki do tego, z pozdrowieniami od Darii. Tak, to powiedzenie, że może jeszcze frytki do tego, to się wzięło z reklamy pewnej restauracji dumnie brzmiącej ze złotymi łukami, ale u mnie też się to zdarza i mówi się u mnie też po frytkach, po ptakach. Zastanawiam się, gdzie jest u mnie, jeżeli chodzi o te regionalizmy. I jeszcze jedna wiadomość, niepodpisana. Tak, jak najbardziej u mnie to powiedzenie i po frytach funkcjonuje od dawna i cały czas bardzo często go używam, bo jednak frytki to zawsze w dzieciństwie było super jedzenie. Takie w papierowej szarej torebce z plamkami tłuszczu i solone solą ze słoika z podziurawioną zakrętką. A teraz uwielbiam frytki z zestawem surówek i jest to moje danie numer jeden na wszystkich wyjazdach, kiedy nie mam możliwości sama czegoś ugotować. A jeszcze mi się wspominają takie frytki pokarbowane, skarbowane. One chyba nie były w ogóle z ziemniaków, tylko z jakiejś mączki ziemniaczanej. Ale to były piękne czasy, bo wtedy byliśmy młodzi i wszystko było przed nami. Na zegarze 19, prawie 20 minut po 12, a między innymi Forever Young i Alphaville za chwilę.

Summer in the City, Joe Cocker w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jakie lato w mieście, no to każdy już widzi. A jeśli chodzi o treningi, bo mówiliśmy dzisiaj o frytkach, więc dobrze byłoby spalić te kalorie. Jest dobra wiadomość dla tych, którzy dbają o linię i też chcą jakby podnieść trening na jakiś wyższy poziom, zrobić coś więcej niż zwykle. Tutaj pomaga czekolada i co ciekawe, nie trzeba jej jeść, a nawet nie należy. Może znacie takie filmiki, które krążą w internecie, że ktoś wącha czekoladę, je sałatę, bo jest na diecie i okazuje się, że to wcale nie jest takie głupie, ponieważ naukowcy zbadali, że wąchanie czekolady tuż przed ćwiczeniami oraz między seriami może poprawić wyniki treningu siłowego nawet po nocnym poście. I tutaj wychodzi tak, że różnice w samym treningu w porównaniu z grupą kontrolną osoby wąchające gorzką czekoladę wykonywały średnio 18 powtórzeń więcej. W przypadku mlecznej czekolady różnica wynosiła 9 powtórzeń. I ci, którzy wykonywali więcej tych powtórzeń, wcale nie byli bardziej zmęczeni, więc jest to jakaś nadzieja dla tych, którzy próbują mieć wyższe wyniki, a ci, którzy o to nie dbają, po prostu zajadają się czekoladą. Part-time Lover i Stevie Wonder teraz w Radiu Plus.

for it's a holiday i Boniem w Radio Plus lato z nutą nostalgii. Wakacje w pełni, pogoda jaka jest, taka jest, ale nie ma co narzekać. Weekend przecież się rozpoczyna. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do 13 pozostało 16 minut i do 13 jeszcze między innymi Piotr Szczepanik i Kochać, a później wiadomości i spotkanie z Andrzejem. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do poniedziałku.

0: Radio Plus.
1: Będą dodatkowe badania po brutalnym gwałcie w Łodzi. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia. Spór o flagę Ukrainy w Szczecinku. Mieszkańcy chcą ją usunąć. Zapisy na przystanek Jezus pod Czaplinkiem. Trwają poszukiwania ewangelizatorów. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą zostać zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Po kilku dniach zmarła w szpitalu.
2: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kobieta miała osierocić 7-letnią córkę. NFZ chce wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Pacjenci mają w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie.
3: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: Mówiła Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ. Sam radny oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a on wymagał pilnej operacji. Spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji do burmistrza.
4: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być. Mnie nawet nie o to chodzi, że jest ukraińska. Niech ona sobie będzie, ale we właściwej kolejności, czyli jest Polska i dopiero potem Ukraina.
5: No to popieram tą akcję.
6: Przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga powinna wisieć przed ratuszem, a nie jakiegoś innego obcego kraju.
1: Flagi Ukrainy zniknęły sprzed starostwa i urzędu gminy po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas broni jednak swojego stanowiska.
7: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć. Flaga jest częścią ratusza. Za ratusz ja odpowiadam, to są moje decyzje. Ja na pewno dobrowolnie tej flagi nie zdejmę, ponieważ jestem święcie przekonany, że to jest słuszne.
1: Flaga już wcześniej znikała sprzed szczecineckiego magistratu, a osoby, które ją zdjęły, są ścigane za znieważenie symbolu narodu ukraińskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To miejsce dla tych, którzy spotkali Jezusa i odkryli, że jest ich nadzieją. Trwają zapisy na 26. przystanek Jezus na tegorocznym Poland Rock Festiwalu. Wydarzenie na przełomie lipca i sierpnia w Trzcińcu koło Czaplinka. O tym, kto może zostać ewangelizatorem, mówi Joanna Kruk z ekipy Przystanku Jezus.
8: Jest skierowane dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości i chcą o tym opowiadać. Zapisy jeszcze trwają. Można dołączyć. Informacje i link do formularza można znaleźć na naszym Instagramie, na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Jest to skierowane głównie dla osób, które formują się we wspólnotach.
1: Przystanek Jezus powstał 26 lat temu jako odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej obecności Kościoła na dawnym festiwalu Przystanek Woodstock.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Na zegarze prawie 6 minut po pierwszej. Zaczynamy od Aha i przeboju Take On Me. Później Fun Factory, Baim i Eddie Grant. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii.

Na zegarze 21 minut po pierwszej i to Eddie Grant i piosenka I Don't Wanna Dance. Wiadomo, że kreatywne pomysły przychodzą w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. W jednym z wywiadów Eddie Grant powiedział, że na pomysł tej piosenki wpadł w łazience przed jednym z występów. Nagle coś mu przyszło do głowy, zaczął sobie nucić, później powstał tekst i tak oto jeden z jego największych łazienkowych przebojów na antenie Radia Plus. Za chwilę kolejne utwory, które dla was wybrałem, będzie pięknie. John Lennon, Imagine, a później Queen. Zapraszam, zostańcie z nami.

Zdarzy 3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, letnie przeboje, choć za oknami tego lata jakby nie widać. Ten czerwiec to był naprawdę upalny miesiąc, szczególnie pod koniec, no i początek lipca, ależ było gorąco, ponad 40 stopni w niektórych miejscach w Polsce się pojawiało na termometrach, a teraz jak jest 20, to dobrze, ale upały podobno mają wrócić, o tym za chwilę. Wcześniej o najwyższej temperaturze, jaką kiedykolwiek zanotowano na Ziemi, oczywiście od czasów, kiedy temperaturę mierzymy, to było 56,7 stopnia Celsjusza i było to dokładnie 10 lipca, czyli mamy rocznicę 113 lat temu. Tę temperaturę zanotowano w tak zwanej Dolinie Śmierci. To jest takie miejsce w zachodnich Stanach Zjednoczonych, położone 80 metrów poniżej poziomu morza, otoczone górami. Tam nie ma żadnego drzewa, a i deszcz nie pada, więc naprawdę się mocno to wszystko nagrzewa. No myślę, że na takie temperatury w najbliższych dniach w Polsce to nie mamy co liczyć i dobrze, ale rzeczywiście zrobi się cieplej. Do prognozy pogody na najbliższych kilkanaście dni zajrzę już wkrótce. Na razie gorące letnie przeboje od Radia Plus. Sweet Dreams i Eurythmics teraz na naszej antenie. Później zaśpiewa Halina Frąckowiak piosenkę Dancing Queen.

Za kwadrans, godzina 14, Barry Manilow i Mandy na antenie Radia Plus. Obiecywałem parę minut temu informację o tym, co nas w pogodzie czeka. No, to zrobi się w końcu ciepło. W najbliższych dniach, w weekend 22-25 stopni. W niedzielę już temperatura może być, szczególnie na zachodzie, wyższa, około 27, później 28, a w drugiej połowie przyszłego tygodnia już w całym kraju ma być powyżej 30 stopni. Dobrze, jest lipiec, jest lato, musi być ciepło. Za chwilę zaśpiewa Céline Dion.

Świetna była piosenka na początek tej godziny, no i kończymy tę godzinę w wyjątkowym stylu. To ABBA i Waterloo. 3 minuty zostały do 14. O drugiej serwis informacyjny, sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, a później kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii, idealnych na lato, perfekt i autobiografia. Tuż po 14:00 zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: We wrześniu mają być efekty zmian w ochronie zdrowia, mówi premier. Utrudnienie na czwórce pod Rzeszowem co najmniej do wieczora. Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty, takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia, a ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy do 240 zł brutto za godzinę i kontrolę grafików pracy. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
2: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: Zapowiedź zmian w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Za napad miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Zatrzymany to 46-letni Serb. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
4: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
3: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
1: Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi do 15 lat więzienia. Chcemy uporać się z tym do nocy, zapewniają drogowcy z GDDK i A. Na autostradzie A4 pod Rzeszowem od kilku godzin duże utrudnienia. Na jezdnię w kierunku Korczowej z ciężarówki spadł element turbiny wietrowej.
5: To element, który zalega na jezdni. Z Ukrainy jedzie specjalny pojazd, na który element tej turbiny będzie można przełożyć. Nie wiemy dokładnie, na którą godzinę ten pojazd przyjedzie.
1: Mówiła Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Zablokowane są oba pasy ruchu w stronę granicy oraz zjazdy na S19 i drogę krajową numer 97. Można przejechać tylko pasem awaryjnym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości, a wraz z raperem Łatwogangiem, autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka, nagrała utwór Wszystkie marzenia.
6: Jak już cię znają, to pokaż im Maja. Wszystkie marzenia, nie chcesz z nami, no to dzwoń do pokera. Co Maja wymarzy, jak będzie chciała, to rozkradnę jej pary.
1: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Na zegarze prawie 6 minut po 14. Startujemy z kolejną godziną Perfect i autobiografia na początku, później Jennifer Page, Man at Work i kolejne przyboje, które dla Was wybrałem. Zostańcie z nami.

na zegarze 21 minut po 14. To jest Radio Plus i Przyboje z nutą nostalgii. Ja wiem, że dla tych, co na urlopie, kompletnie nie ma znaczenia to, że jest piątek, bo czy piątek, czy czwartek, czy środa, to mają wolne. Ale ci, którzy pracują, no to już liczą minuty, godziny do końca dnia pracy i do początku weekendu. W końcu doczekaliśmy się, będzie można trochę odpocząć. No ale w weekend też okazja jest do tego, żeby się pobawić. No bo kiedy, jak nie w piątek albo w sobotę wieczorem. I my odpowiadamy na waszą potrzebę zabawy dobrą muzyką. A dokładnie odpowiada Marek Sierocki, który zaprasza już dzisiaj po 20 na prywatkę. Będzie miks popularnych, tanecznych przebojów lat 80, ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. Jak to u Marka? Prywatka i dzisiaj, jutro po 20 na antenie Radia Plus, a za chwilę zaśpiewa Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Za 25 minut, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami Belinda Carlisle. I ostatnio spotkam kolegę na korytarzu tutaj w radiu. Patrzę i mówię, co ty taki niewyspany? Popatrzył on na mnie jak na wariata. Mówi, no jak? Mundial! No i rzeczywiście wyszło na to, że ja jednak nocek nie zarywam i nie oglądam meczów mundialowych. Zresztą teraz już nie trzeba będzie specjalnie nocy zarywać, bo chyba tylko jedno spotkanie gdzieś się tam będzie odbywać o 3 czy 4 polskiego czasu. No teraz już jesteśmy w tym miejscu, kiedy są ćwierćfinały, półfinały, później finał i mecze zaczynają się o jakichś ludzkich porach. Na przykład dzisiaj o 21:00 Hiszpania zagrała z Belgią w ćwierćfinale. Jutro będzie pojedynek czarnego konia tych mistrzostw, czyli Norwegii z Anglią i ten mecz o 23:00, ale sobota to jeszcze da się przeprowadzić.

Antenie Radia Plus, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman. Później będzie Various Monks, zanim zrozumiesz. No i zespół U2. Fantastycznie zapowiada się najbliższych kilkanaście minut na naszej antenie. Zapraszam, zostańcie z latem, z nutą nostalgii w Radiu Plus.

jeden z moich ulubionych zespołów YouTube. Tym bardziej cieszę się, że od czasu do czasu mam okazję wam zagrać jeden z ich przebojów. I Still Haven't teraz na naszej antenie. Za 13 minut 14, piątkowe popołudnie, lato z nutą nostalgii. Czego chcieć więcej? Może trochę wyższej temperatury, spokojnie od tego weekendu ma zacząć robić się coraz cieplej, więc jak planujecie coś na jutro, no to już spokojnie można raczej szukać letnich ciuchów niż jesiennych. Na antenie Radia Plus za chwilę Tarzan Boy, Baltimora, Del Shannon, później się pojawią, no i o 15 najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.

Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę w Radio Plus serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. To już bliżej końca dnia pracy niż dalej, więc mam nadzieję tylko i wyłącznie będę poprawiać wam humor. Rozpoczniemy od piosenki Eni. Zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Prokurator generalny skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości. Na koniec roku inflacja będzie wynosić mniej niż 3%, twierdzi NBP. Komórkami z nosa załatano chore kolano. Innowacyjna operacja w Krakowie. Jest 15. Marcin Bartnik. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha zapowiedział, że sam zrzeknie się przywileju poselskiego. Napisał w mediach społecznościowych, że nie zamierza uchylać się od odpowiedzialności za naruszenie ciszy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. To był mój błąd, podsumował. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Wnuczka, jej mąż i kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w głośnej sprawie z Gdańska.
2: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności.
1: Informował Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok jest nieprawomocny. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym spadki. Takie perspektywy dla inflacji oraz naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O tym Krzysztof Płowecki.
3: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
4: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
3: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
3: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: O inflacji, ale nie tylko, opowiadał Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Komórkami z nosa zatkali chore kolano. Innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono dziś w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. U pacjentki wycięto fragment przegrody nosowej i wszczepiono do uszkodzonego kolana.
5: W znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm kwadratowego, który nam namnażany jest w laboratorium. Uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm kwadratowych i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego.
6: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
5: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
1: Tłumaczył dr Paweł Skowronek, chirurg ortopeda szpitala Żeromskiego. Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, a pacjentka czuje się dobrze. Zabieg obserwowała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 15. Enya na początku, później 2 plus 1, Chesney Hawkes i London Beat to propozycje startującej właśnie kolejnej godziny popołudniowego programu Radio Plus.

przy tej piosence Noga Sama Chodzi to formacja London Beat. Podobno na początku nazywali się tylko Beat, no ale okazało się, że jest mnóstwo zespołów, które tak samo się nazywają, dlatego nazwę zmienili na London Beat. Noga Sama Chodzi przy tej piosence. Takie taneczne przeboje dzisiaj po 20:00. Przypominam, prywatka Marka Siedrogackiego w wakacje generalnie codziennie, no ale dzisiaj będzie dłużej, no bo wiadomo, w piątek, więc pewnie będzie okazja nieco dłużej się pobawić. Zapraszam na prywatkę po 20:00, a za moment wracamy tam, gdzie byliśmy, Zbigniew Wodecki na antenie Radia Plus.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Polaków nie ma, o przepraszam, a jednak jest Polak. Oczywiście nasz eksportowy sędzia Szymon Marciniak. Sędziował zeszły dwa mecze chyba w tej fazie grupowej. No i cisza, i nic się nie dzieje. Żadnego ćwierćfinału. Niektórzy myśleli, że może po prostu FIFA go odstawiła na boczny tor, a tymczasem fachowcy mówią, że Marciniak jest trzymany na jeden z tych najważniejszych zbliżających się meczy, że być może będzie to półfinał, a nawet jest szansa na finał. Podobno gdyby Francja z Anglią grały w finale, no to wtedy Szymon Marciniak musiałby na 100% sędziować ten mecz, no bo tam wtedy odpadają sędziowie z Francji i z Wielkiej Brytanii, no bo wiadomo, nie mogliby sędziować meczu z krajów własnych, więc Szymon Marciniak wtedy poprowadziłby finał i to chyba byłaby pierwsza sytuacja, że ten sam sędzia sędziuje dwa razy finał Mistrzostw Świata. No trzymamy kciuki, żeby nasz Polak, nasz akcent na tym mundialu

To charakterystyczne brzmienie, te klawisze, to oczywiście Kambi Black and White na antenie Radia Plus. 13 minut do czwartej, jak ktoś o 16 kończy pracę, to pakujcie się, nie czekajcie, ten kwadrans nikogo nie zbawia, można zacząć już weekend. No jeżeli ktoś do piątej w pracy, to jeszcze trochę. U nas oczywiście przeboje dla Was, Nicy Daka, O'Carroll i Tina Turner już za parę minut, a później serwis informacyjny.

To piosenka z filmu Jamesa Bondzie, Tina Turner, GoldenEye na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 16. O 4 mamy dla Was najważniejsze informacje, a później nasze kolejne pozycje programowe Madonna, między innymi muzycznie, więc zapraszam, zostańcie z nami, spędźcie to piątkowe popołudnie z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Mężczyzna uzbrojony w kastety zaatakował policjanta w Warszawie. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Grecji po zbiciu szyby krótko po starcie. Na Pomorzu Zachodnim powołano sztab kryzysowy po pojawieniu się pumy w okolicznych lasach. Jest 16. Marcin Bartnik. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
2: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
1: Wyjaśniał Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanych policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę grozy na pokładzie samolotu Ryanaira w Grecji. Maszyna zawróciła po pęknięciu szyby w czasie lotu do Niemiec i lądowała awaryjnie. Boeing wystartował z Saloniki, miał lecieć do Monachium. Po starcie kilka tysięcy metrów nad ziemią rozległ się huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Jeden ze świadków powiedział, że głowa i ramiona siedzącego obok mężczyzny wystawały przez rozbite okno. Na szczęście pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go do środka. Ostatecznie obywatel Serbii został przewieziony do szpitala po awaryjnym lądowaniu maszyny. Nagrania opublikowane w internecie pokazują opuszczone maski tlenowe oraz panikę, która wybuchła na pokładzie. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicach Kasinki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
3: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
1: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnika w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Strachominie. Wówczas drapieżnika nie udało się zlokalizować i odłowić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kaprysznej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje, ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
4: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. Ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
1: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon dopiero przed nimi. Po 15 listopada w Trójmieście zawsze jest full, mówi.
5: Rokrocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
1: Zdaniem synoptyków w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą 25 stopni Celsjusza.

0: Radio Plus.
1: Na razie nieznane są motywy zbrodni. Jutro 19-latek z Jędrzejowa ma usłyszeć zarzut zabójstwa 29-latki. Na A4 wciąż ruch blokuje turbina wiatrowa, która spadła z ciężarówki. Wieczorem drugi ćwierćfinał na Mundialu. Hiszpania zagra z Belgią. Jest 17. Marcin Bartnik. Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o 19-latka zatrzymanego w sprawie zabójstwa 29-latki w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. Natychmiast zarządzono poszukiwania sprawcy.
2: Te czynności bardzo intensywnie prowadzone w nocy doprowadziły do ustalenia osoby sprawcy i jego zatrzymania już w niecałe 4 godziny od momentu, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym zdarzeniu.
1: Mówił Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Jutro 19-latek będzie przesłuchiwany i najpewniej usłyszy zarzuty. Ważne informacje dla kierowców na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Na jezdnię w kierunku Korczowej z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Trwają przygotowania do usunięcia masztu. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co się teraz dzieje na podkarpackim odcinku A4?
3: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową nr 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
4: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana.
3: Powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
1: Tomasz Widak, dziękujemy za relację. Pamięć o tym miejscu powinna jednoczyć ludzi, mówił w trakcie obchodów 85. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem naczelny rabin polski Michael Szudrich. W przypomniku upamiętniającym pomordowanych odmówiono modlitwy i złożono kwiaty.
5: Setki niewinnych obywateli Polski, wiary w judaizm, to zabite. To jest okazja dla nas żałować razem i pamiętać. Jest opozycja dla naszej ceremonii, która jest modlitwy. Staram się pomyśleć, co to znaczy być przeciwko modlitwy. Kto wie, być może za rok my mogę modlić wszyscy razem.
1: Mówił rabin polski Michael Szudrich. Według śledztwa IPN-u za zbrodnie na Żydach odpowiedzialna jest grupa miejscowej ludności polskiej, inspirowanej przez Niemców, mówi Paweł Kornacki z IPN-u.
6: Była to zbrodnia zorganizowana, przeprowadzona w znacznej części przez Niemców, którzy wzięli udział miejscowi, znaczy Polacy mówiąc krótko. Natomiast gdyby nie było okupacji niemieckiej, gdyby nie było tu Niemców, do takiej zbrodni by nie doszło i to jest jakby istota rzeczy.
1: Na miejscu działacze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna ustawili własny kilkumetrowy krzyż z tablicą upamiętniającą ofiary. Jako winnych pogromu wskazują zbrodnicze totalitaryzmy niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś na Mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente spodziewa się trudnego pojedynku. Belgia to bardzo silna drużyna z zawodnikami grającymi w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Francji i Niemczech, przyzwyczajonymi do zdobywania tytułów i walki o nie. Z kolei klasę Hiszpanów docenia belgijski napastnik Romelu Lukaku.
7: To Hiszpania spodejść.
1: Hiszpania naprawdę gra totalny futbol, zero straconych bramek, w ofensywie są bardzo dobrzy, więc trzeba krótko mówiąc rozegrać idealny mecz na pewno, żeby awansować. Mecz Hiszpania-Belgia o 21 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale czeka już reprezentacja Francji.

0: Radio Plus.
1: Szef MON-u odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej na Ukrainie. 38-latek z Lublina rzucił się z siekierą na policjantów. Turyści z Litwy utknęli w Tatrach po podpowiedziach sztucznej inteligencji. Jest 18. Marcin Bartnik. Szef MON-u odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się na Ukrainę. To na razie nieoficjalne doniesienia. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tak zwana Krwawa Niedziela roku 43 to kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej, mówi dr Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego IPN-u.
2: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
1: Według szacunków historyków w latach 43-45 na Wołyniu i Kresach zamordowano około 120 tysięcy obywateli RP. Rzucił się na policjantów z siekierą 38-latek z Lublina zatrzymany przez kontrterrorystów. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgewickiej. Na linii nasz reporter Arkadiusz Więsek, który zna szczegóły, jak wyglądała ta interwencja.
3: Do zdarzenia miało dojść około godziny 11, kiedy chwilę wcześniej agresor groził swojej matce śmiercią oraz zapowiadał odkręcenie gazu. Kobiecie na szczęście udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów, mówi mi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
4: Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów.
3: Mężczyzna próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony. Nawet w trakcie zatrzymania próbował ranić funkcjonariuszy nożem, który miał przy sobie. Jednak nikomu nic się nie stało.
1: Zatrzymany 38-latek trafił do aresztu. Szybsza i wygodniejsza kontrola na lotnisku Chopina to dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Pasażerowie nie będą musieli wyjmować z bagażu elektroniki czy płynów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
6: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
5: Tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej, co ułatwia wykrywanie niebezpiecznych substancji nawet w mikroskopijnych ilościach. To z kolei pozwala zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
6: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
5: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich urządzeń na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
1: To był Krzysztof Płowecki. Turyści z Litwy zabłądzili w Tatrach po podpowiedziach sztucznej inteligencji. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to znaleźli się w bardzo trudnym terenie wspinaczkowym i ostatecznie zostali ewakuowani przez śmigłowiec Topru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wszyscy czekamy na lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta, to zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
7: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
1: Wśród Polonii tematem numer 1 jest także to, gdzie zamieszka Robert Lewandowski z rodziną.
7: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
1: Robert Lewandowski do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu 4-letniej umowy z FC Barceloną.

0: Radio Plus.
1: Nazwał policję bojówką rządzącej partii. Będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Miały lecieć do Chorwacji na wieczór panieński. Kapitan wyrzucił je we Wrocławiu. Za 2 godziny drugi ćwierćfinał tegorocznego mundialu. Belgia zagra z Hiszpanią. Jest 19. Marcin Bartnik. Po burzliwych obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego przez Sejmową Komisję Etyki. Zapowiedziała to jej przewodnicząca Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej. Prezes PiS nazwał policję bojówką rządzącej partii po tym, jak funkcjonariusze nie pozwolili posłom jego partii złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.
2: Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją.
1: Do tych słów odniósł się premier Donald Tusk.
3: Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Przykre, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską, ale zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No, takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
1: Z kolei rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o uniemożliwienie uczczenia polskiej elity, której życie zostało brutalnie przerwane pod Smoleńskiem. Zamiast bezwzględnego więzienia, kary w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Białymstoku mocno złagodził wyroki w procesie pseudokibiców piłkarskich. Ponad 30 osób zostało prawomocnie skazanych na karę od roku do 2 lat w zawieszeniu na 3. Znaczne złagodzenie kary wynika, jak tłumaczył sędzia, z przedawnienia części czynów. Proces toczył się kilkanaście lat.
4: Sprawiedliwość po latach to żadna sprawiedliwość. Jest to porażka wymiaru sprawiedliwości. Totalna porażka. W chwili dokonania czynów byliście w wieku młodzieńczym, żeby nie powiedzieć szczenięcym. Teraz jesteście dojrzałymi ludźmi, żyjącymi, co jest istotne, bezkolizyjnie, jeżeli chodzi o prawo.
1: Podkreślał sędzia sądu apelacyjnego Jerzy Szczurewski. To jeden z największych i najdłuższych procesów w Białymstoku. Zamiast do Chorwacji wyleciały z samolotu. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia interweniowali w jednej z maszyn. Powodem było zachowanie 5 kobiet, które zakłócały porządek, nie słuchały poleceń obsługi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. 3 z nich były pod wpływem alkoholu. Decyzją kapitana kobiety zostały skreślone z listy pasażerów, a później ukarane mandatami. Nieoficjalnie wiadomo, że panie miały lecieć na wieczór panieński. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Zajrzał do niego Krzysztof Płowecki.
5: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
6: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
5: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
5: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie piłkarskie starcie wagi ciężkiej. W drugim ćwierćfinale mundialu Hiszpania zagra z Belgią. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Kto jest faworytem?
7: Hiszpanie to drużyna niepokonana od 35 meczów. W 1/16 finału tegorocznego mundialu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Austrię, a w kolejnej rundzie wygrali z Portugalią. Z kolei Belgia z meczu na mecz się rozkręca. W fazie pucharowej mistrzostw pokonała po dogrywce Senegal, a potem USA, czyli współgospodarza turnieju. Dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią będzie trzecim starciem obu drużyn w historii mundialu.
8: To będzie trudny mecz dla jednych i dla drugich i jakby faworytem są oczywiście Hiszpanie, ale ja bym Belgów tutaj absolutnie nie skreślał.
7: Ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
1: Pierwszy gwizdek o 21:00 czasu polskiego.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć naszą prywatkę. Na dobry początek kanadyjska formacja Man Without Hats i Safety Dance. Potem duet Walks i Bridge to Your Heart.

za nami grupa Wax, a przed nami Robin Gibb, jeden z członków grupy Bee Gees w solowym przeboju Another Lonely Night in New York, potem Belinda Carlisle i I Get Weak, a także Keith Marshall w piosence Only Crying.

0: Brytyjski wokalista Keith Marshall, znany też z występów w grupie Hello, utworem Only Crying zakończył ten mix.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora, byśmy przenieśli się w najlepsze lata muzyki disco, czyli w drugą połowę lat 70. Na początek The Hughes Corporation i Rock the Boat, potem duet Ottawa i Crazy Music. Będzie też Giorgio Moroder w nagraniu Nights in White Satin.

Za nami Giorgio Moroder, przed nami Saragossa Band i Ginger Red, potem M i Pop Music, a także włoska grupa Massara w nagraniu Margarita.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Zaczynamy Trium Love. To holenderska formacja znana m.in. z przeboju Trojan Horse. Potem niemiecki wokalista Bernie Paul i Aunono. Potem z powrotem przeniesiemy się do Holandii. Drupa Champagne, czyli Valentino.

Za nami zespół Champagne, a przed nami żeńskie trio A La Carte i Ring Me Honey. Potem grupa Guys and Dolls i angielskojęzyczna wersja przeboju Sara Perketiamo, czyli utwór I Got the Fire in Me. Będzie też duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe 35 minut to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Finzi Contini i Olala, potem Patty Ryan, You're My Love, You're My Life. Będzie też Alan Ross i piosenka Valentino Mon Amour.

Nadal pozostajemy przy wykonawcach z Włoch, oto Umberto Tabini i Ciao Siciliano. Potem przenosimy się do Paryża, francuska grupa Magazine 60, ale większość utworów wykonywali w języku hiszpańskim. Usłyszymy piosenkę Rendezvous Sir La Costa del Sol. Potem, pochodzący z Chorwacji, Sandy Martin i People from Ibiza, będzie też grupa Stylu i Pretty Face.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Trwa nasza piątkowa prywatka na antenie Radia Plus. Przed nami Anieta, czyli wokalistka Abby w solowym przeboju I Won't Let You Go. Potem Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now, a także grupa Silent Circle w piosence Touch in the Night.

gwiazdor niemieckiej muzyki disco Fancy Flames of Love. A my teraz zwalniamy. Przed nami Natalia Kukulska w piosence Im więcej ciebie, tym mniej. Potem utwór Baboki w wykonaniu formacji Nieżywych Schabów, a także grupa Manam i Krakowski Spleen.

dalszym ciągu wielkie polskie hity, oto Iza Trojanowska i tyle samo praw, tyle kłamstw, a także grupa Lady Punk w utworze Znowu pada deszcz, będzie też zespół Demono i Statki na niebie.

była grupa Demon, a w tym miksie jeszcze Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie, Papa Dance Nietykalni i Krzysztof Antkowiak w swoim debiutanckim hicie Zakazany Owoc.

Krzysztof Antkowiak zaśpiewał swój wielki przebój Zakazany owoc, a teraz ponownie klimaty muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Richie Family, The Best Disco in Town, Otto and Hands Up, także duet La Bionda w nagraniu Bandido.

Za nami wielki hit YMCA, a przed nami równie wielki hit Can't Take My Eyes Off You i grupa Boys Town Gang. Będzie też zespół Earth, Wind & Fire i utwór September.

nami September, a przed nami już kolejny miks, a w nim Giorgio Moroder i Chris Bennett i Loves in You, Loves in Me. Będzie też Donna Summer Hot Stuff i Limal w piosence Neverending Story, a także Iron Cara w utworze Flashdance. To sygnał, że gramy utwory, które bądź skomponował, bądź wyprodukował Giorgio Moroder.

To był największy solowy przebój Giorgio Morodera, a teraz przebój, który wykonywał w duecie z Philipem O'Kayem z grupy Human League. To piosenka Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu mistrz Giorgio Moroder i Baby Blue.